Terinyumba, kuindi nwego legi buko, lego donge ni wie, ningo. Kuindi nchoro donge kani panua, ah, ah.